0: alone.
1: Upoga twari kena we mbrate ni wanje mukwero anshatu aka ende polji ando jicharwe. Yeah, twaka ni moili vaili ndolarwe. Tuvoga aka ina no ngwaye. Danki. Duhara.